0: Melo Radio.
1: Chcę obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: O reklamie.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: większych utrudnień poruszamy się po głównych polskich trasach. Drogowców możemy spotkać na ekspresowej 11, gdzie remontowany jest węzeł Krzesiny i tam zwalniamy do 60 na godzinę. To Wielkopolska. Pracę też na A1 między Bydgoszczą a Gdańskiem. W obu kierunkach korzystamy z pasów prowadzących do Łodzi.
1: No co najlepsze, najlepiej zaczynać od razu, no to łapcie czwartek, już w 6:30, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, hej!

John Summit i Chainsmokers All The Time w Melo Radio. Co wy na to, jakby tak ten czwartek zacząć od fajnego prezentu od Melo? Mamy dla was wodoodporną torbę na wakacje. To taki must have dla was. Czekam. 321-321-777. Taka wodoodporna torba Melo może być wasza. Przyda się na pewno w tym sezonie. Czekam na was i trzy szoty też czekają. Dzwońcie. 321-321-777.

0: Mala Hapsat i I Like w Meloradiu. Tak podkręcamy tempa. To jest Piotrek. Cześć Piotrek.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć, cześć. Piotrek, co ty tam robisz na co dzień w te wakacje, co?
1: W sumie to dzisiaj teraz do pracy, a później takie małe prace budowlane po południu będę robił.
0: Małe prace budowlane, czekajcie, fachowiec się trafił, bo my tutaj z Darią, wiesz co, się zastanawiamy i rozkminiamy, bo Daria to mówi, że szpachlowanie jest proste. Co ty jako fachowiec w tym temacie powiesz?
1: No myślę, że nie jest takie proste. Bardzo dużo potem jest szlifowania, także nie, no polecam, właśnie. Nie polecam.
0: No właśnie, słuchaj Piotrek, kto mówi, że szpachlowanie jest proste? Ten, kto jeszcze nigdy tego nie robił, nie?
1: Właśnie, dokładnie, dokładnie.
0: No, no, ale słuchaj, może wymyślimy tutaj jakiś mały teścik dla Darii. A póki co to będzie teścik dla ciebie, bo mam, uwaga, 3 szoty w Melo, Melo, Melo. Słuchaj Piotrek, truskawki czy jagody?
1: Raczej truskawki.
0: A kawa w domu czy na mieście?
1: Kawa na mieście oczywiście.
0: A teraz się dobrze zastanów. Wolałbyś pracować tylko z Gen Z czy tylko z boomerami?
1: Raczej z boomerami.
0: Podwójny cios dla Darii dzisiaj, słuchaj. Raz tutaj tak szpachlą pojechałeś. Dla ci...

0: Ej, to już za 7 minut, 7 będzie i jest Ewelina, to znaczy, że będą newsy za chwilę.
1: Będą newsy i w newsach podpowiemy wam, kiedy spojrzeć w niebo i dlaczego.
0: Czyli delikatnie, o tak teraz do góry też można. Tak, dla gimnastyki lekkiej.
2: A już o 7 zagramy.
0: And the dust w Melo i Zakaria. I tak was rozruszamy jeszcze bardziej już niedługo. Za chwilę też prognoza pogody w Melo Radio.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już zbierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

0: schab wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 8,79 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl.

0: chmurno i deszczowo prawie w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym miejscami potowarzyszą krótkie, intensywne opady i porywy wiatru. Zagrzmi między innymi w Warszawie, Kielcach czy w Krakowie. Ostrzeżenie obowiązuje na północy, wschodzie, częściowo w centrum i na południu kraju. Do 16 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Katowicach i Bielsku-Białej, 18 we Wrocławiu, Lublinie i Ostródzie, do 19 w Warszawie i w Mrągowie.
1: Jest prawie 7. Newsy Meloradia, Ewelina Walczak.
2: Z redakcji w głośnej sprawie z Poznania pobity 67-latek nie bronił nastolatka z Ukrainy, lecz obywateli Indii, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
3: Ten mężczyzna się tym zainteresował, nie podobało mu się i dlatego ta agresja tych podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę. Ci mężczyźni za nim wysiedli, podejrzani zaczęli go bić, kopać.
2: Sprawcą grozi do 5 lat więzienia. Tymczasem w Polsce PiP i ZUS wkroczyli do pyszne.pl. Firma chce zwolnić aż 5 tysięcy kurierów. Mają trafić do pośredników na gorszych warunkach, ale PiP grozi nakazem zatrudnienia kurierów na etaty. Na koniec spójrzmy w niebo. 12 sierpnia czeka nas zaćmienie słońca. W Polsce tarcza zostanie zakryta nawet w 88%, a pełne, całkowite zaćmienie będzie w tym roku widoczne z Hiszpanii oraz z Islandii.
1: A gdybyście tak chcieli spojrzeć na zegarki, to ja to zrobię za was teraz i powiem, że jest już 7 i my podkręcamy tempo i w Melo, gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Dermak, siemanko, hej!

0: w Melo Radio, tak podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana. W czwartek, 12 minut po godzinie 7 mamy. Słuchajcie, żeby to lato wjechało na bogate, oto ja mam taką propozycję dzisiaj na głosówki. Dajcie znać, jak brzmi śmiech bogatych. Zaśmiejcie się, wiecie, tak na bogato. Może być tak na przykład. Albo może jakoś inaczej, jak śmieją się bogacze. Dajcie znać, czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Masz jakieś propo?
1: Nie, ja nie mam.
0: Dobre. No dobrze, czekamy na was. Dajcie znaka. Głosówki na meloradio.pl. Czekamy na śmiech bogacza. Zaprezentujcie to fajny merch. Zgarniecie przy okazji. Czekamy na meloradio.pl. Nagrywajcie głosówki.

0: Nicki Minaj w Malo. Starships. No to jak śmieją się bogaci ludzie? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl i nagrywajcie, tak wiecie, na bogato, żeby zabrzmiało. Okej, a teraz uwaga. Trzy rzeczy, których nie robią inteligentni ludzie. Słuchajcie, warto posłuchać. Po pierwsze, nie narzekają i nie rozmyślają o problemach. Po drugie, nie próbują mieć zawsze racji i nie wyrywalizują w rozmowach. Po trzecie, nie uzależniają swoich decyzji od zdania innych. I co? Jak teraz się macie z tą informacją? Inteligentni nie oceniają innych i nie podejmują ważnych decyzji pod wpływem silnych emocji. No to normalnie tak, jakbyście o sobie słuchali, no nie? I nie mają również problemu z przyznaniem, że czegoś nie wiedzą lub wcześniej się pomyliły. Chcesz coś dodać, Daria? I dlaczego nie?
1: Ja się nigdy nie mylę.

0: Moonlight w Meloradio. Podkręcamy tempo, no i dzisiaj od rana na bogato. Słuchajcie, jest szansa zaprezentować śmiech prawdziwego bogacza. I jak to się robi, Sebastian? Okej, Łukasz?
1: Propozycja tego bogatego śmiechu ode mnie.
0: No dobra, Maciek?
2: Zatankowałem sobie dzisiaj samochód do pełna.
0: A, Maciek, teraz to się poczułem jak, no jakbym usłyszał.
3: Biedaku.
0: Maciek, to dla ciebie na bogato. Merch wysyłamy, a już za chwilę o tym, kto zarobił ostatnio naprawdę dużo kasy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.

0: od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Jak na osia Jonathan w Melo Radio za 18 minut będzie 8. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, najwięcej kasy wśród celebrytów podczas mistrzostw w piłce nożnej zarobił David Beckham, mimo że nie grał. Zgarnął 19 milionów funtów dzięki kontraktom reklamowym. Na drugim miejscu, uwaga, Shakira z kwotą 15 milionów funtów, która zaśpiewała na otwarciu i zamknięciu mundialu. No i teraz uważnie, uważnie słuchaj, bo...
1: Słucham.
0: Miejsce trzecie to Justin Bieber. O 12 milionów wzrosło jego konto. Wiecie co, ale muszą oszczędzać te wszystkie gwiazdy, bo następne mistrzostwa to dopiero za 4 lata.

0: Ich wspólny projekt weszło naprawdę mocno. Madonna i Martin Garrix, Bizarre w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, no i mamy też newsy za chwilę.
1: Tak, mamy newsy za chwilę i przeniesiemy się do Chorzowa, bo tam powiemy o pewnym nastolatku, który chciał być królem podrywu, ale nie wyszło mu trochę.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Ale Falben i Body Talk. I taki numer będziemy mieli dla was i prognozę pogody i newsy, no na bogato.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Przeżyj Tomorrowland.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Wielka Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Kochanie, napiłbym się kawy.
10: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
9: Kaśka. Złotą Wosebę.
10: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
11: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
12: Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
13: Po reklamie.

0: samego rana ciasno na S8 w Warszawie. Tam przypominam o pracach drogowców. Na brak zajęć nie narzekają oni też w Toruniu w ciągu ekspresowej dziesiątki. Niezależnie od pory dnia, na Krajowej 7 w Krakowie trzeba się liczyć z malowaniem pasów, a do Olsztyna nie wjedziemy Aleją Warszawską. To w związku z przebudową drogi wojewódzkiej. Dzień pochmurny oraz deszczowy i to w całym kraju. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym miejscami potowarzyszą krótkie, intensywne opady i porywy wiatru. Zagrzmi m.in. w Kielcach, Łodzi, na Śląsku, w Zagłębiu i Tarnobrzegu. Ostrzeżenie obowiązuje na północy, wschodzie, częściowo też w centrum i na południu kraju. A na termometrach dziś do 17 stopni w Gdańsku, 18 w Toruniu, do 19 w Dzierżoniowie.
1: To już prawie 8. Czas na newsy Meloradia. Ewelina Walczak.
2: Gigantyczny pożar na warszawskim Targówku. Z ogniem walczy 38 zastępów straży pożarnej. Płonie ogromny warsztat i połączony z nim salon samochodowy przy ulicy Krasnowrodzkiej. Żywioł wciąż nie jest opanowany. Policja zabezpiecza teren i apeluje do mieszkańców, by pod żadnym pozorem nie zbliżali się do miejsca pożaru. Z kolei USA i Rosja wznawiają rozmowy o pokoju w Ukrainie. Jeszcze dziś w Manili spotkają się szefowie dyplomacji obu państw, Marco Rubio i Sergiej Ławrow. Waszyngton i Kreml oficjalnie potwierdziły powrót do negocjacji. A na koniec o pewnym młodym człowieku, który chciał zaimponować koleżankom, ale nie wyszło. Młody wandal z Chorzowa pomazał wulgaryzmami słynne palmy na rynku, mówi Katarzyna Chochuł z magistratu.
3: Sprawa już została zgłoszona odpowiednim służbom, zabezpieczany jest także monitoring.
2: A niespełniony artysta ma 3 dni, by wrócić na miejsce i samodzielnie zmyć swoje dzieła.
1: Słuchajcie, no my będziemy mieli dla was szansę, żebyście wykazali się tak, żeby wszyscy to bardzo mocno zapamiętali i to tak, wiecie, pozytywnie. To już niedługo w naszej zabawie gotowi na wszystko. A teraz podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy w Melo. Waldek Derbak, siemanko, hej. Ale Falben na początek, zgodnie z obietnicą, jest 8.

to za Rebecca Hill, Lost Control. W Melo Radio już 12 minut po godzinie 8. Za chwilę wjeżdża nasza zabawa, gotowi na wszystko. Jeżeli czujecie, że to jest wasz dzień, to dzwońcie do nas jak najszybciej i zgarniajcie fajny merch od Melo. Są skiety i Melo Torba. 321-321-777 to numer do nas. Dzwońcie teraz, czekam na dwie osoby. 321-321-777. Czekamy teraz.

0: Pryska i Obca w Melo Radio, a tutaj no czujcie się po prostu jak u siebie, przecież podkręcamy tempo i dzisiaj w mocno damskim towarzystwie będzie prawdziwy Daria, to ci się spodoba, Girls Power.
1: Yes.
0: I sprawdzamy jak to wyjdzie, bo będzie mocno.
2: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Teraz razem z nami Klaudia, cześć Klaudia.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, Klaudia, siema. Na poważnie, bo Klaudia do pracy jedzie, słuchajcie, ale wcześniej to była w swojej ulubionej piekarni, gdzie kupiła swoje ulubione bułeczki. O. I teraz to już dzień od razu fajnie się układa, nie, Klaudia?
3: Dokładnie tak, także przyjadę do domu, będę robić sobie kanapki.
0: Dobra.
3: Żeby przeżyć.
0: Dobra, słuchaj, będzie dobrze. I jest Gosia też, cześć Gosia.
4: Witam, witam serdecznie wszystkich.
0: Cześć, cześć. Słuchajcie, uwaga, wszyscy ci uczniowie, którzy mają wakacje i wy myślicie, że nauczyciele to też mają wakacje. To wcale nie, bo Gosia to teraz jedzie na egzamin na nauczyciela dyplomowanego.
4: Zgadza się, tak właśnie, tak trzymajcie za mnie kciuki. Mimo, że wakacje, to niestety trzeba się też troszeczkę uczyć.
0: Trzymamy. Słuchaj, ale to ty już udowadniasz, że jesteś gotowa na wszystko. Za chwilę jeszcze podwójna okazja. Dzisiaj już za chwilę dwa pytania za dwie dobre odpowiedzi. Uwaga, będą do zgarnięcia skiety Meloradia za jedną melatorba. Zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi, czy to jasne?
4: Tak, tak.
0: No to zaczynajmy.
2: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden. Uwaga. Czy bubr może mieć czerwone zęby? Tak czy nie?
4: Nie, Gosia.
0: Czekajcie,
1: Klaudia,
0: bo Daria
1: musi... chyba była pierwsza. No była Klaudia. Pierwsza, tak.
0: Klaudia. Dobra, Klaudia, tak czy nie?
3: Myślę, że nie.
0: Tak, bo to oznacza, że są zdrowe, tak? Mają dużo żelaza w szkliwie. No, zaskakujące. Co? Teraz już będziesz wiedzieć. Jak spotkasz bobra, on się uśmiechnie tam czerwonym. Spokojnie, idziemy dalej. Dobra, lecimy. Pytanie numer dwa. Ile czasu średnio, tak średnio, zajmuje zużycie jednego ołówka przez przeciętnego użytkownika? 35 godzin czy 200?
4: Gosia?
3: Klaudia?
0: Gosia. Tym razem. Gosia?
4: Myślę, że ta pierwsza odpowiedź.
0: Ta pierwsza odpowiedź, a Gosia to wie, 35, bo Gosia to tych ołówków to zużywa. No i jasne, że tak, bardzo dobra odpowiedź. Jeden punkt na koncie Gosi. Dla Gosi już teraz pakujemy i wysyłamy fajną melotorbę. Przyda się na pewno na wakacje.
4: Na pewno. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę, zapakuj tam dużo ołówków i wszystkiego tego, co potrzebujesz w szkole. Klaudia, ty się nie przejmuj, bo dla ciebie też coś mamy. Fajny merch już pakujemy i Daria już do ciebie wysyła.
2: Yes. Cześć. Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.
0: A wy bądźcie z nami codziennie rano, bo tutaj w Melo podkręcamy tempo i zawsze po ósmej sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Jutro znów będziecie mieli okazję to udowodnić, więc jeśli dziś się nie udało dodzwonić, to szykujcie się na ostro na jutro po ósmej. Teraz 19 po.

0: No jest moc i jest gorąco, bo nasza ekipa jest już w drodze na drugi weekend z Tomorrowland. Iga i Monia, wbijajcie na naszego Instagrama, słuchajcie, jak chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda i jak gorąca atmosfera panuje w naszym Melobusie, którym to razem z ekipą słuchaczy Meloradia zmierzamy do Belgii, do Boom. Wszystko oczywiście jak zawsze na naszych socialach, sprawdzajcie Instagrama, tam na bieżąco będziecie mogli zaobserwować, co dzieje się na Tomorrowland.
1: To jest Meloradio. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
5: Tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej ma.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Przeżyj.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Po reklamie.
6: To jest

Blaze w Melo Radio. Jesus, tak podkręcamy tempo. No i uwaga, to już oficjalne info i to prosto ze źródła. Mr. Beast się ożenił, teraz jest już też i Mrs. Beast. Jego kanał śledzi ponad 500 milionów ludzi. Największy youtuber na świecie poinformował o tym wydarzeniu swoich fanów na Instagramie, wrzucił relacje i zdjęcia, a post już w ciągu pierwszych 3 godzin zebrał 2,5 miliona lajków. Pan młody nie krył emocji i szczerze mówił, że to był jego najważniejszy dzień w życiu. Słuchajcie, tak sobie myślę, że to będzie jeden z niewielu filmów z wesela, które obejrzą miliony ludzi. Martin Garrix i Ed Sheeran już teraz za 17:09 w Melo.

0: Ocean House.
1: W Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy. No i jest też Ewelina, to znaczy, że będą newsy za chwilę.
2: Będą newsy i to nie za dobre. Okazuje się, że słodziki, no właśnie, nie są dobre. Ale dlaczego nie są dobre? Powiemy w newsach.
1: Nie zabrzmiało słodko.
3: A już o 9:00 zagramy.
1: Sony Fodera, Think About Us w Melo. To może chociaż jakieś lepsze info o pogodzie na dzisiaj, co? Sprawdzimy to za chwilę w najnowszej prognozie. Posłuchajcie, za 9 minut 9:00.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox, tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: O reklamie. Trafik.
8: Nogę z gazu zdejmujemy na Krajowej Siódemce w Gdańsku, gdzie między węzłami Żukowa a Południe drogowcy mają co robić w związku z obwodnicą metropolii trójmiejskiej. Na Siódemce, między Radomiem a Warszawą, za Białobrzegami, zwalniamy do 80 na godzinę przez remont nawierzchni. Zajęty jest pas w kierunku stolicy. Uważajcie. Maksymalnie 17 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Gdańsku, do 18 w Łodzi, 19 w Iławie, Ostródzie czy w Kielcach. Maksymalnie 20 powyżej zera zarejestrują termometry w Warszawie czy Krakowie. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym miejscami potowarzyszą krótkie, intensywne opady oraz porywy wiatru. Ostrzeżenie obowiązuje na północy, wschodzie i częściowo w centrum oraz na południu kraju.
9: Jest prawie 9:00. Newsy Meloradia, Ewelina Walczak.
10: Sparaliżował warszawskie metro, ale nie usłyszał zarzutów. 38-letni Ukrainiec, który rzucił plecak pod pociąg, zostanie deportowany. Uznano to za surowszą karę niż niska grzywna za straty wycenione na 800 tysięcy złotych. Rząd chce połączyć nową siecią torów wszystkie polskie powiaty. Pociągi mają mknąć nawet 350 km na godzinę, mówi Piotr Rachwalski z zarządu Portu Polska.
11: Kolej ma ten plus nad drogami, że dostaje dofinansowanie unijne jako działanie proklimatyczne i proekologiczne.
10: Budowa całej zintegrowanej sieci kolejowej rozpisana jest na kilkadziesiąt lat. A na koniec, słuchajcie, uwaga na napoje zero, bo naukowcy ostrzegają, że sztuczne słodziki bezwzględnie postarzają nasz mózg i kradną pamięć. Wystarczy zaledwie jedna puszka dziennie, by zafundować sobie luki we wspomnieniach.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Nie da u nas żadnych luk. Mamy dla Was mnóstwo gorącej, dobrej, energetycznej muzy na start tego czwartku. No, zaczęliśmy go już jakiś czas temu, bo to już 9:00. Podkręcamy tempo. Waldek Darwak, siemano, hej.

Gromi, gromi. No dobra, to ja wam teraz powiem, że na pewno już za chwilę na 100%, a nawet 200% przydadzą wam się wasze telefony. I już teraz odpowiednio się nastawiajcie, bo za chwilę do zgarnięcia będą bilety na Sunrise Festival. A co trzeba zrobić, żeby je jeszcze przed 10:00 zdobyć w Meloradiu? Jeszcze dzisiaj rano, to powiem wam już za chwilę, więc bądźcie czujni, gotowi i koniecznie z waszym telefonem, bo będziemy czekać na głosówki, więc się przyda na pewno. A teraz Robin Schulz, szczegóły za chwilę. 13 po 9:00.

ja wiem, gdzie wy byście chcieli być koniecznie tego lata. Już niedługo oczywiście. Uwaga, Sunrise Festival startuje niebawem. Możecie dołączyć do ekipy i być właśnie na tym wyjątkowym wydarzeniu. Gdyby Sunrise Festival był filmem, to jakim, co? Jaki byłby to gatunek? Jaki mógłby mieć tytuł? Co się wam odjechanego kojarzy? To pytanie i zadanie dla was. Czekamy na wasze głosówki. Wchodzicie na meloradio.pl i tam na dole wystarczy kliknąć zieloną słuchawkę i już możecie nam coś nagrać i wysłać. Postarajcie się, bo do zgarnięcia mamy jeden podwójny bilet na Sunrise Festival na piątek, 31 lipca. Wiem, że chcecie tam być. Teraz macie szansę zgarnąć bilet. Dzisiaj rano od Melo. Czekamy na głosówki. Gdyby Sunrise Festival był filmem, to jakim? Jaki byłby to gatunek? Jaki mógłby mieć tytuł? Czekamy na meloradio.pl. Wbijajcie, nagrywajcie, wysyłajcie oryginalne, fajne, odjechane, wyjątkowe głosówki. No i zgarniajcie. Podwójny bilet na Sunrise Festival na piątek, 31 lipca. Już niedługo, jeszcze przed 10:00 okaże się, do kogo on trafi.

0: Powiem to The Sun w Meloradio. Będzie na pewno na Sunrise Festivalu, że, a kto będzie jeszcze? No dzisiaj pytamy was, gdyby Sunrise Festival był filmem, to jakim, co? Jaki byłby to gatunek i jaki mógłby mieć tytuł? Asia?
1: Siemano Meloradio. Stawiam, że byłaby to Incepcja, bo po 3 dniach to nie wiesz, czy jeszcze tańczysz, czy już śnisz.
0: Asia, ale ja wiem jedno, na pewno. Bilet na Sunrise Festival, podwójny bilet na Sunrise Festival na piątek, 31 lipca, jest już twój.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Tvoj deň. Autopromocja. To jest Melo Radio. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Melo Radio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.

0: sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Armin van Buuren. Melo Radio, tak gramy dla was i tak podkręcamy tempo 17 minut przed 10. Słuchajcie, jak wywołać burzę w necie? Wiecie? No wiadomo, wystarczy napisać, że nad polskim morzem jest tanio, no nie?
1: Oj tak, jedna influencerka zrobiła ten błąd. Pochwaliła się, że wydała łącznie 3000 na 4-osobową rodzinę. No ale powiedziała o tym, że nocleg miała za darmo, bo spała u rodziny.
2: I w komentarzach burza wielka. Jak tak można? Nie każdy ma możliwość spania gdzieś za darmo, więc no nie było przyjemnie.
0: Daj adres do rodziny. O, słuchajcie, no wiadomo, że najgłośniej to w tych komentarzach to krzyczą pewnie ci, którzy już po urlopie, nie? Lumix z Melo.

0: I to jest to, co chciałem usłyszeć. Everything's Fine na Loki, Jennifer Lopez i najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Meloradiu. Mamy też newsy i prognozę pogody. No a później oczywiście pół godziny dla was. Dużo muzy. Bez gadania i bez reklam.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Mielki i David Guetta w Melo. Just the way you are. Tak zaczniemy kolejną godzinę z Meloradiem. Waldek Darłak, super czwartku.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.

pracę na jedynce między Bydgoszczą a Gdańskiem. Zwalniamy tam do 80 na godzinę. W obu kierunkach korzystamy z pasów do Łodzi. Jadąc dalej z Trójmiasta ekspresową szóstką w kierunku Koszalina możecie trafić na naprawy gwarancyjne, a na ekspresowej siódemce z Kielc do Radomia na węźle Barcza dziś wczesnym popołudniem naprawiane będą bariery.

0: Dzień pochmurny i deszczowy praktycznie w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Ich zdaniem zagrzmieć może głównie na północy i wschodzie, częściowo też w centrum i na południu. A na termometrach dziś 17 stopni w Gdańsku i w Koszalinie, do 18 w Łodzi i w Poznaniu i 19 w Iławie, Ostródzie czy we Wrocławiu. 20 stopni w Warszawie i w Krakowie.
1: To są newsy na 10:00. Ewelina Walczak, zapraszam. Wpadł seryjny oszust z warszawskiego Bemowa. 40-latek wyłudzał od ofiar kody do płatności mobilnych i w zaledwie tydzień ukradł ponad 160 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał 106 zarzutów i grozi mu 8 lat więzienia. Z kolei wielkopolska policja uderzyła w tzw. Akademię Gwałtu. Do aresztu trafiło dwóch mężczyzn, którzy mieli odurzać lekami i wykorzystywać seksualnie własne żony, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Były nagrywane i wrzucane na zamkniętych grupach internetowych funkcjonujących na różnych komunikatorach o zasięgu globalnym.
1: Proceder wykryli i nagłośnili w marcu dziennikarze stacji CNN. Z Przemyśla do Frankfurtu bez przesiadek. 31 lipca rusza nowe, bezpośrednie połączenie kolejowe z Podkarpacia do Niemiec.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Michael Mello. Prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Porek.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie.

0: maksymalnie 20 stopni. Zobaczymy dziś na termometrach w Krakowie, do 19 w Katowicach, Bielsku-Białej czy w Olsztynie. 18 stopni wskazywać będą termometry w Toruniu, Opolu i Poznaniu, a 17 stopni w Gdańsku. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Ich zdaniem zagrzmieć może głównie na północy i wschodzie, częściowo też w centrum i na południu.
1: Są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Strażacy ugasili pożar salonu i warsztatu samochodowego na Targówku tuż przy trasie S8 w Warszawie. Nad ranem zaczęły palić się budynki przy ulicy Krasnobrodzkiej. Nikt nie został ranny. Na miejsce przyjechało ponad 40 jednostek straży, podnośniki i drony rozpoznawcze.
2: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
1: Mówił Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej. Wiadomo, że straty są ogromne. To teraz Chicago Fire i to już nie pożar, a Robert Lewandowski, jego debiut za oceanem. Polak zagrał niewiele ponad godzinę, gola nie strzelił, a jego zespół przegrał w Miami z Interem 2-3. Kiepskie wieści również ze stacji paliw. Aż o kilkadziesiąt groszy na litrze wzrosły ceny w ostatnim tygodniu, podaje serwis epetrol.pl. Cena 95 jest obecnie na najwyższym poziomie od 4 lat, ale to diesel w ostatnich dniach drożał najszybciej.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
14: Po reklamie.

0: wieczora nie najlepsze warunki meteo w kraju. Pochmurno i deszczowo. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Ich zdaniem zagrzmieć może głównie na północy i wschodzie, częściowo też na południu oraz w centrum. A na termometrach maksymalnie 17 stopni w Gdańsku, 19 w Olsztynie, Wrocławiu czy w Bielsku-Białej. 20 stopni pokażą termometry w Warszawie i Krakowie. Jutro deszcz utrzymywać się będzie głównie we wschodnich województwach.
1: To są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Na warszawskim Targówku spłonął dziś salon samochodowy i warsztat. Pożar jest ugaszony, ale ogień strawił wszystko, mówią pracownicy.
2: Samochody, części.
3: Setki litrów oleju.
2: Wszystko, co się łatwo pali. Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało, no ale szok.
1: Z ogniem od rana walczyło ponad 40 zastępów. Straży pożarnej przyczyny pożaru będzie wyjaśniać policja. Unia Europejska zwiększa presję na Rosję. Jest porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji. Pułap ceny za rosyjską ropę zostanie zamrożony na rok, co ma ograniczyć zyski Kremla. Na horyzoncie nie widać apokalipsy. Sztuczna inteligencja nie spowoduje załamania na rynku pracy. Wynika z badań szwajcarskiej, największej na świecie firmy rekrutacyjnej. Dojdzie raczej do zmiany ról niż likwidacji stanowisk. Podobnie jak w momencie pojawienia się maszyny parowej, elektryczności czy internetu. Wynika z tych badań.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na Agata. Meble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
10: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
11: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, a 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej rozgrzał publiczność?

0: Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.

Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.

0: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
1: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
2: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
0: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Po reklamie. To jest Melo Radio.
16: To są newsy na 13. Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat. Rozwikłana 37-latek, wykształcony mąż i ojciec dwójki dzieci okazał się zabójcą 13-latki. Z sierpnia 2011 roku mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu. Zabójcę Izabeli Strzałkowskiej udało się odnaleźć dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych.
17: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą.
16: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury w Gdańsku. Zbrodnia miała motyw seksualny. Warszawska prokuratura z kolei skierowała akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Chodzi m.in. o znieważenie szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Możliwy silny wiatr, krótkotrwałe podtopienia i drobny graf. To już groźna pogoda i burzowe ostrzeżenia, które do wieczora obowiązują w 14 województwach. Tylko Dolny Śląsk i Opolszczyzna. Wolne od alert.
15: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka. Melo Radio. Podkręcamy tempo.

0: był Erste Bank Polska. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
9: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem. I miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
11: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
12: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
13: Kaufland jest fresh.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
15: fresh. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
17: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
19: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
20: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
21: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
20: To ty nie jedziesz pociągiem?
21: No nie.
20: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
21: Coś tam słyszałem.
20: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
21: Naprawdę?
20: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
21: Ale autem to chyba szybciej.
20: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
21: Przekonałaś mnie.
20: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
22: O reklamie.

0: Melo Radio. Autopromocja. 30 Melo Radia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Czy to największy viral tych wakacji? W oryginale to nostalgiczny numer na smutne wieczory, a Lumix zrobił z tego prawdziwą klubową petardę. Self-Aware to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A z tej strony serdecznie zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
11: Z możliwością finansowania.

0: poprzez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
1: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

0: Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice. Oficjalny partner Tomorrowland.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% pro.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: O reklamie.

0: są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Nieletni hakerzy w rękach policji, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wytropili grupę 9 nastolatków, którzy oferowali w internecie przeprowadzanie masowych ataków hakerskich. Zatrzymani mają od 12 do 16 lat. Zajmie się nimi sąd rodzinny, śledczy zabezpieczyli ich komputery i telefony. Prawie 900 milionów euro kary musi zapłacić Google. Karę nałożyła Komisja Europejska za faworyzowanie własnych usług w wyszukiwarce i blokowanie w sklepie innych aplikacji. Kupowane w ostatnim momencie i znacznie tańsze, mowa o wakacjach last minute, chociaż wciąż są oferowane przez biura podróży, to takich ofert jest już coraz mniej, mówi Maryna Patynowska z jednego z biur podróży.
1: Wynika to chociażby z tego, że znaczna część klientów już jednak zaczyna planować te wakacje troszeczkę wcześniej.
0: A kierunki atrakcyjne cenowo to Turcja, Tunezja, Egipt, Grecja czy Albania.

0: jest Freak Fight w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemano, 14 na zegarach, a ja znowu jestem taki sam jak palec albo coś tam, prawie jak Robert w Chicago. I o debiucie Lewandowskiego na pewno sobie powiemy w dzisiejszym programie. Będzie też z Colim i jego być może nowy duet, a także drama wokół Jamala, tego co jest teraz mistrzem świata. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18.
0: Freak Fight.

0: Out of Love to Oliver Heldens. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. I nie chcę powiedzieć, że odkochało się Chicago w Robercie Lewandowskim, ale na pewno nie było miłości od pierwszego wejrzenia. Robert zaliczył debiut wczoraj w nocy, grał przeciwko Inter Miami, 62 minuty spędził na boisku, no i eksperci od piłki nożnej mają mieszane uczucia, mówią, że Robert nie za dużo zrobił, oddał jeden strzał na bramkę i tam domagał się krótkich podań i ten tylko krzyczał na kolegów z zespołu, ale to nieprawda, bo Robert strzelił bramkę swoją aurą, nie widzieliście, jak po prostu podbiegł do bramkarza, a ten grzecznie się przestraszył Polaka i wpuścił piłkę do siatki. Moim zdaniem powinno mu to zostać zaliczone. No czekamy na pierwszą oficjalną bramkę Roberta w MLS. Myślę, że nie będziemy czekać jakoś specjalnie długo. Chcemy więcej, panie Robercie. Okej, Liwka, Enklawa. Tak, gramy już teraz w Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Philip George w Meloradiu brzmi tak królewsko wręcz. Wish You Were Mine, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Teraz jest cały czas debata o tym i dyskusje, czy należy zakazać smartfonów w szkołach. I mi się wydaje, że tak, ponieważ ludzie odcięci od technologii są po prostu bardziej kreatywni. Najlepszy przykład to kolonia karna w Rosji, gdzie no przecież nie mają dostępu do technologii, więc muszą sobie jakoś poradzić, kreatywnie rozwiązać swoje problemy. I tak mieli problem na przykład, jak dostarczyć dragi do naszego miejsca, że tak powiem, odosobnienia. No i wpadli na pomysł. Wytresowali kota, żeby im przenosił różne proszki w swojej obroży na teren właśnie tego więzienia. Kot został niestety złapany, ale nie dziwię się, że wybrali akurat to zwierzę, no bo wiadomo, że kot z psami nie będzie gadał, nie?

0: Mikolasi Trips w Melo Radio. Hard to be humble, a ja mam złe wiadomości. Upada kolejny polski mit, bo kiedyś się mówiło, że z PKP to się nigdzie nie da dojechać i zawsze są spóźnienia, a teraz jest w miarę na czas i da się dojechać. A jaki to mit upada tym razem? No to powiemy jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
3: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, super.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Vox. Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
18: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

będzie jaśniej. Filipek, Nel, no i ten długi list. Tylko czy on dojdzie na czas? Okazuje się, że tak, jeżeli go wyślemy Pocztą Polską, ponieważ w ciągu kwartału terminowość listów poleconych, priorytetowych, wzrosła z 94% do 97%. A to oznacza, że prawie wszystkie takie przesyłki idą na czas. No i muszę powiedzieć, że coś w tym jest. Ostatnio też dostałem taki, znaczy ktoś do mnie wysyłał list polecony i już na drugi dzień miałem awizo w skrzynce.

0: Ocean House to Jubel. W Melo Radio tak właśnie podkręcamy tempo, no i nad oceanem pewnie, jasne, spoko, jest dobrze, ale w Polsce wcale nie jest gorzej.
1: Oczywiście, że tak, bo i o tym powiem w newsach, bo po pierwsze pogoda nam się poprawia, a po drugie spokojnie możecie jeszcze znaleźć jakiś nocleg w miarę dobrej cenie. Naprawdę.
0: Są miejsca, tak, nad jeziorami, no, nad morzem.
1: A gdzie byś wyjechał?
0: Nad morze, tak, nad na przykład morze, na taki Sunrise Festival.
1: No
0: już niedługo. No. I chyba nawet tam będę.
2: A już o 15:00 zagramy
0: Andy Dust z Okaria. Okaria, ten numer punktualnie o 15:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
2: Autopromocja. Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale.

0: festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
7: Czy to największy viral tych wakacji? W oryginale to nostalgiczny numer na smutne wieczory, a Lumix zrobił z tego prawdziwą klubową petardę. Self-Aware to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
6: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
7: A z tej strony serdecznie zapraszam.
6: Autopromocja. To jest Melo Radio.
8: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
9: Zaczynamy od dobrych newsów, bo szykuje nam się poprawa pogody. W weekend wróci lato, będzie nawet 28 stopni. No to może jednak wakacje w Polsce, bo jest z czego wybierać. Z danych jednego z portali turystycznych wynika, że nad morzem i nad jeziorami wolny jest co drugi pokój, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.
10: Atrakcyjnie wyglądają również ceny, ponieważ nocleg dla dwóch osób znajdziemy już od około 300 zł za dobę nad jeziorem, od 320 nad morzem i od 330 w górach.
9: Najtańsze noclegi są w Ustroniu, Łebie i Ostródzie. Na koniec gorący klimat, bo Egipt, a tam włamywacz pociął na części zabytkowego Cadillaca i sprzedał je na złom. Limuzyna należała do biznesmena, który kupił ją jako inwestycję.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej pochylimy się nad najważniejszym pytaniem tego dnia. Czy Skolim będzie miał nową partnerkę? Do śpiewu, oczywiście. Mikołaj, zapraszam.

Lucas i Steve, Perfect. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie. 12 minut po 15, a perfekcyjnym duetem byłaby Edyta Górniak ze Skolimem. I niewykluczone, że taki duet faktycznie powstanie, bo panią Edytę ktoś zapytał właśnie o możliwą współpracę ze Skolimem. No i Edyta powiedziała, że w sumie spoko, nie? Tylko to by musiało być coś takiego sztosowego i łączącego ich estetyki muzyczne, żeby połączyło fanów zamiast ich dzielić. Myślę, że Skolim stanąłby na wysokości zadania. Ciekawe właśnie tylko, o czym by śpiewali. Może o ich jakimś takim wspólnym przeżyciu. Chociaż Edyta to tyle przeżyła i tyle żyć przeżyła, że jest do wyboru.

Smolasty Trips, Melo Radio. To są duże oczy. No i Lamine Yamal na pewno też zrobił duże oczy, jak któregoś dnia wstał rano i przeczytał doniesienia prasowe poniekąd na swój temat, a właściwie na temat jego dziewczyny, gdyż partnerka Yamala, Ines Garcia, jest właśnie w centrum takiej dramy, ponieważ wypłynęło takie nagranie sprzed lat, gdzie omawia, właściwie obgaduje byłą dziewczynę swojego obecnego chłopaka. I to jest, no powiedzmy, okej, w miarę normalne, prawda? No ale to, co powiedziała, musiało go troszeczkę zaboleć, ponieważ o swoim chłopaku powiedziała tak i jego byłej dziewczynie: gdyby nie był milionerem ani piłkarzem, nawet nie spojrzałaby na niego dwa razy. A potem jeszcze koleżanka dopytała, czy woli Kyliana Mbappe czy Yamala, a ta powiedziała, że Juda Bellingama. No proszę, proszę, takie kwiatki i to zaraz po mundialu. Mistrz świata musi trochę sobie ogarnąć chyba życie domowe.

0: Chubby Romeo, Fly High w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a Polacy wskazali konkretną kwotę. I na co ta kwota? I jaka to kwota? I po co ta kwota? No to jeszcze powiemy na pewno w tej godzinie. Koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
8: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
7: To ty nie jedziesz pociągiem?
8: No nie.
7: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
8: Coś tam słyszałem.
7: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
8: Naprawdę?
7: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
8: Ale autem to chyba szybciej.
7: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
8: Przekonałaś mnie.
7: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

Mello Radio, to Tiesto i Bright Sparks, On My Way. Jeżeli wy jesteście on your way to wesele jakieś jeszcze w tym roku, to pewnie była dyskusja, ile włożyć do koperty. No to może podpowie wam statystyka, ponieważ najwięcej Polaków twierdzi, że wkłada od 700 do 1000 zł do takiej koperty. A to nie jest przecież mały wydatek. Chociaż ponad połowa Polaków teraz twierdzi, że woli zrobić skromniejsze wesele niż się zadłużać na jeden dzień. I to jest fajne podejście. A jeżeli potrzebujecie zastrzyku gotówki, żeby włożyć do koperty albo na organizację waszego wesela, szybka kasa od Mello Radia czeka. Rozdajemy codziennie 200, a nawet 500 zł. Zgłaszacie się na meloradio.pl.

0: PZ For Money, karnawał w Meloradiu, a za oknami zrobiła się niezła ulewa. No taka pogoda, żeby posiedzieć w domu. Chociaż podobno można, już tak ludzie tak. Nie chcą w domu siedzieć.
1: Nie, nie chcą. Ja o tym powiem w newsach, że home office już nie jest sexy.
0: Nienormalne jakieś. A już o 16 zagramy Another Talk To You. Chociaż słoneczne dźwięki zagramy. Taki numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping,

0: koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia, które przygotowała i przedstawi Ula Harciarek.
1: Patowa sytuacja w PiS-ie. Zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał rzecznik PiS-u, nie przyniosło rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Ultimatum brzmi: albo partia, albo stowarzyszenie byłego premiera. Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie. Personal Service i Monika Banyś-Bator.
2: Najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
1: Pracę zdalną wybiera 28% badanych. I jeszcze niezwykłe znalezisko z wraku żaglowca, który zatonął w XIX wieku w kanale La Manche. Wydobyto butelkę Guinnessa. Naukowcy teraz sprawdzą, czy można z niego odtworzyć piwo sprzed 160 lat.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: 16:00 na zegarach, a w tej godzinie Freak Fightu pojawi się on.

Riton Oliver Heldens, Wool Up, Turn Me On. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a teraz sprawdzamy, co słychać u gościa, który być może nie wygrał Mistrzostw Świata, ale wygrał serca kibiców. Erling Haaland skończył 26 lat w tym tygodniu, no i świętuje oczywiście, jak to na piłkarza przystało, na luksusowym jachcie w Saint-Tropez, ale też ze swoim haalandowym zacięciem, bo pojawił się też hełm Wikinga, więc widać, że sława nie uderzyła mu do głowy, bo z tego, co widziałem, to w socialach urósł no bardzo dużo przez ten mundial. Szkoda, że w Polsce raczej się nie pojawi, bo jego kuzyn Brunes odchodzi z Rakowa Częstochowa za jakieś grosze do Sparty Praga, no ale nie można mieć wszystkiego.

0: Party to Bob Sinclair w Melo Radio, a teraz razem ze mną prosto z włoskiego buta przyjechał swoją sportową Alfą Romeo Adriano Italiano. Siemano.
1: Siemano, zmokłem trochę.
0: Bo jednak nie samochodem.
1: No jednak nie.
2: Daj łyka w Melo Radio.
0: To co, pod to spotkanie może.
1: Dobra, no to weź tam cyk, tak?
0: Jak w każdy czwartek pijemy tajemniczy napój, podpowiadamy, a wy zgadujecie, co to jest na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiaj muszę odkręcić butelkę.
1: A? Podobnie.
0: Trochę jak syrop, nie? Na kaszel albo coś
1: mi
0: takiego.
1: Coś innego się skojarzyło.
0: No wiesz, no co kto lubi. Dobrze. O, gazowane nawet takie troszkę.
1: Pierwsza podpowiedź się zanotujcie. Będzie szkoda.
0: No pachnie spoko, pachnie dobra. Ładnie. Karolina, dziękuję bardzo. Trzeba uważać, żeby nie wylać na konsoletę.
1: Dobra, dziękuję. Okej.
0: Dobrze, to ja wezmę już łyka.
1: Dobrze.
3: Ale tak specyficznie gazowane, tak?
0: Specyficznie gazowane, no.
3: Takie ale słodkie.
0: Słodkie, ale też delikatnie kwaśne.
3: Troszkę. Może, znaczy nie powiedzieć wytrawne, to nie. To zły by to był przykład.
0: Ale dobry trop, dobry trop.
3: Takie
0: dry bym takie, o, no, takie to, dry takie trochę, dry, wiecie, jak wiecie o co chodzi, to wiecie o co chodzi. Dobrze, no to w takim razie WhatsApp Meloradia, zapraszamy meloradio.pl. Co dzisiaj pijemy?
2: Daj łyka w Meloradio.

0: Fire Shinza w Meloradiu. A my bierzemy dzisiaj łyka, bo jest czwartek, gościnnie na kanale Adrian, który wziął ze mną łyka i oto były efekty. Tak. Specyficznie gazowane, no.
1: Takie ale słodkie.
0: Słodkie, ale też delikatnie kwaśne.
1: Troszkę.
0: I strzelaliście najczęściej w kwas chlebowy, pojawił się też energetyk, bezalkoholowe różne napoje z winogron, ale Artur wiedział od razu.
2: Czy to jest kombucha?
0: Dokładnie tak. Całkiem spoko. Pierwszy raz piłem.
3: Daj łyka w Meloradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Czy to największy viral tych wakacji? W oryginale to nostalgiczny numer na smutne wieczory, a Lumix zrobił z tego prawdziwą klubową petardę. Self-Aware to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A ty z tej strony serdecznie zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: O reklamie.

Karla Fernandez w Melo Radio. Co jeśli? No właśnie, a co jeśli Jeff Bezos kupi sobie Liverpool? Podobno łysemu gadowi takie właśnie myśli chodzą teraz po głowie. Pewnie chce dołączyć do kolegów z Premier League, bo tam całkiem sporo zespołów już jest własnością Amerykanów. Na przykład Arsenal, Chelsea. Więc być może Jeff Bezos dołączy do tego grona, ale no, generalnie też zaczął się chyba interesować piłką, bo Amazon został oficjalnym partnerem Ekstraklasy. I to jest sukces naszej polskiej piłki, a najlepsza, najpiękniejsza Liga Świata powraca już jutro.

0: Alok i Jennifer Lopez. Everything's fine i wszystko jest w porządku w Meloradiu, bo ja na przykład cieszę się, że pracuję w radiu i że pracuję w Meloradiu i jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy.
1: Ja też jestem bardzo zadowolona, ale nie wszyscy Polacy i o tym powiem też w newsach. Słuchajcie.
2: A już o 17:00 zagramy
0: The Bauza Magnetic. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: to promocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Melo Radio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
0: O reklamie. To jest Meloradio.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Co jest grane w Opolu?
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rusza 26. Festiwal Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Tegoroczna edycja potrwa do 2 sierpnia. To 11 dni i blisko 300 filmów z 92 krajów na ponad 600 seansach, w tym darmowe kino w rynku, retrospektywy mistrzów, najnowsze produkcje oraz hity nagradzane na światowych festiwalach. Wydarzenie zamknie pokaz Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej. Trwa lato na Pergoli we Wrocławiu. Częścią wydarzenia są muzyczne piątki. To wydarzenia otwarte, bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Niezależnie od wieku, doświadczenia tanecznego czy muzycznych gustów. W najbliższy piątek czeka na Was Silent Disco i Salsoteka. Będzie można trochę się pobujać i potuptać nogami. W sierpniu w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury rusza Lato z Pegazem. W programie m.in. plenerowe spektakle, warsztaty artystyczne i ceramiczne, seanse filmowe i animacje dla najmłodszych. Część wydarzeń jest bezpłatna.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Mniej osób w Polsce bez pracy. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8%. To mniej niż w maju. Coraz mniej jest też Polaków zadowolonych ze swojego miejsca pracy, wynika z badania CBOS. Ale mimo wszystko ponad połowa badanych ocenia sytuację w pracy jako dobrą. A po pracy proponuje relaks na lodowisku i to nie żart. W Katowicach można pojeździć na łyżwach. Lodowisko odpalił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W jego imieniu mówi Malwina Kaczor.
5: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKE Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
4: Darmowe ślizganie w najbliższą niedzielę.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: 17 na zegarach, a więc to jest ta godzina Freak Fightu, w której bawimy się w państwa miasta. Dzisiejsze pytanie będzie takie dosyć urlopowe, ale to oczywiście za chwilę. Mikołaj, siemanko.

Rhythm of the Night w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo i jak zwykle po godzinie 17 bawimy się naszym pięknym językiem polskim i zadajemy sobie pytania. A dzisiaj pytamy, co można robić pod namiotem na literę M? M jak miłość. No miłość oczywiście też pod namiotem może być. Można medytować pod namiotem, troszeczkę się wyciszyć. Albo można myśleć o tym, że jednak trzeba się było szarpnąć na hotel. Co można robić pod namiotem na literę M? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do którego znajduje się na meloradio.pl.

0: Hardwell, Chris Jones, Young Again. Młodym znowu być, wyjechać pod jakiś namiot. A co pod namiotem można robić na literę M? O to dzisiaj pytamy. Przemek napisał, że można misiać się z misiaczkiem. No słodko, słodko. Można męczyć komary. Zazwyczaj jest na odwrót. Grzechu, co jeszcze można robić?
1: Co można robić pod namiotem na literę M? Mecerować George'a.
0: Jola?
2: Miętość twojego pieseczka.
0: Dużo miętoszenia pod namiotami zachodzi.
3: Machacie rękoma przed komarami.
0: No właśnie, przed komarami to my się raczej odganiamy.
4: Namiotem można marzyć.
0: Pięknie powiedziane, brachu. Co można robić na literę M pod namiotem? O to pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Kitschkrieg, Blumengarten, Shirin David to Good Genug. Właśnie sprawdzaliśmy, co to znaczy. Wystarczająco dobry. No to jest bardzo dobry numer, nie wystarczająco dobry. Dobre są też wasze odpowiedzi na pytanie, co można robić pod namiotem. Na literę M mamy wiadomość od Patty, która napisała, zaraz sprawdzę, bo mi uciekło, że pod namiotem można męczyć sąsiadów chrapaniem. I jeszcze mamy wiadomość głosową.
1: Można marszczyć Freda.
0: Podoba mi się po prostu zero zawahania w głosie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Cześć, Tubletka, to mój najnowszy numer.

Calvin Harris, John Newman, to jest Blame w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo, a pod namiotem na literę M można marudzić, jak na Polaka przystało, napisał Kordek i napisał w punkt. Dużo rzeczy można robić pod namiotem, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy. Bardzo się to przyda słuchaczom, którzy wyruszają z nami na Sunrise Festival, bo mają miejsce na polu namiotowym. A jeśli chodzi o tę imprezę, to polecam jutro słuchać Meloradia, bo możecie się pozytywnie

0: Moving to the Sun to Urzel, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival, a dzisiaj wieczorem Sunrise On Air, Adrianie.
1: To prawda, siemanko. Kolejna szansa na to, by pojawić się na tegorocznym Sunrise Festival. Dużo się będzie działo. Idziemy w Melo, a wy idziecie razem z nami i mogę wam obiecać, że nie zabraknie wrażeń. Co u ciebie, Mikołaj?
0: A u mnie wszystko dobrze, dziękuję, że pytasz. A rodzina zdrowa?
1: Zdrowa, zdrowa.
0: Dziękowa.
1: Dziękowa.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego

0: dealera Mercedes-Benz.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: Dokładnie minuta do godziny 18. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Zimne i deszczowe lato mamy w tym roku, ale to nie znaczy, że zmiany klimatyczne przestały postępować, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: To, że jest teraz ochłodzenie, znaczy ono nie zmienia, prawdę mówiąc, nic. Gdy spojrzymy na wykres temperatury w tym roku, no to nam się zdarzyło bodajże 7 albo 8 rekordów ciepła, natomiast żaden rekord chłodu.
1: Dużo cieplej ma być w ten weekend. A teraz kara dla Google. Koncern ma zapłacić prawie 900 milionów euro za nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Tak zdecydowała Komisja Europejska. No i jeszcze o tym, że w wakacje chętnie się uczymy. Co drugi Polak zapłaci więcej, by nauczyć się czegoś nowego. Jak wynika z badania Mastercard, to najczęściej język obcy, czy na przykład gotowanie.
0: Ja na przykład nauczyłem się, że w deszczu nie warto jeździć motocyklem i warto mieć spodnie na zmianę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Idę w Melo.
1: Cyk, wybiła godzina 18. Siemanko, Idę w Melo. Ja jestem Adi i zapraszam was do wspólnego melanżowania, bo mamy bardzo dużo rzeczy do załatwienia. Tak, wiem, że czekacie na bilety na Sunrise Festival i będą, ale musicie być cierpliwi, bo najpierw jeszcze Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated, czyli tak jak część z was słyszała, nuta, która pokazała się na tegorocznym Tomorrowland. I mogę wam powiedzieć, że brzmiało to naprawdę przepięknie, a o Tomorrowland dzisiaj też zresztą trochę pogadamy. Melo Radio.

Kiedyś to było Robert Schulz w Melo Radio i Barb's Better Times. Słuchajcie, za chwilę zrobi się bardzo serialowo i bardzo filmowo, bo z Ulą Harciarek pogadamy o tym, co warto obejrzeć w najbliższym czasie, no bo zbliża się weekend. A to Lizot właśnie o tym samym tytule. Gramy, no i podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście.

0: Sibul, Wonderland i 17 minut po godzinie 18. Poskręcamy tempo. Idziemy w melo i teraz trochę też pogadamy o serialach, o filmach, o wszystkim tym, co warto zobaczyć może dzisiaj, może jutro. Ula Harciarek ze mną. Hejka.
1: Cześć.
0: To co tam masz ciekawego do powiedzenia? No, co tam oglądałaś?
1: Tym razem coś na wesoło.
0: O, super.
1: Okej. Słuchaj, taki serial o tytule Nasza Bandera Znaczy Śmierć. Brzmi bardzo groźnie, pozytywnie. Brzmi groźnie, ale nie, spokojnie, to jest naprawdę serial komediowy, luźno inspirowany prawdziwą postacią arystokraty, który przechodzi kryzys wieku średniego, no i postanawia zostać piratem. Kupuje statek i zbiera ekipę i naprawdę nie jest dobrze.
0: Kryzys wieku średniego już sam sobie brzmi naprawdę bardzo pozytywnie. Co dalej,
1: pani? I pirat do tego. No, to ładnie. Dobra, słuchajcie, druga propozycja to jest moja topka, czyli serial The Office.
0: Oj, no przecież.
1: No, czyli no taki w formie dokumentu, czyli stylizowany na dokument o codziennym życiu w korporacji. Jest dużo absurdów i dużo dobrego humoru. Wiesz, kto jest moim crushem?
0: Nie mam pojęcia.
1: Dwight Schrute.
0: Naprawdę?
1: No, oczywiście.
0: Szanuję, szanuję. No, ja nie zaskoczę, ale Pam zdecydowanie tutaj.
1: Okej, okay, no dobra.
0: To
1: dobra,
0: ja też
1: i do tego serialu wrócę. No.
0: Słuchaj, to ja do The Office też na pewno wrócę, ale wróciłem ja ostatnio z kolei do serialu Przyjaciele, który pojawił się ponownie na pewnym streamingu.
1: Okay.
0: No i wiecie, ja będę, znaczy oglądam ten serial w całości po raz 12. No i powiem tylko tyle. Nie zastarzało się wcale. Bardzo dobrze się to ogląda. I tak sobie myślę, tak na randkę to w sumie nie jest zły pomysł.
1: Ja też wrócę.
0: Jak to było? Pivot!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: choć nastrój pompatyczny, to numer fantastyczny. Alan Walker, Ava Maxi Fate, tak podkręcamy tempo. 27 minut po godzinie 18. To jest Idę w Melo i za chwilę porozmawiamy o łosiu. Czy ten łoś to super ktoś? Czy może ktoś, kogo powinniśmy się obawiać? Za chwilę to wszystko sprawdzę i powiem, ale jeszcze też powiem, że będzie gips i karnawał. Serio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmo.

0: Expert.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Konik polny, niektórzy mogli usłyszeć. Eric Pritz, Call on Me w Meloradiu, 19 minut do 19. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz uwaga na łosia i nie chodzi o typa, który wam ostatnio wymusił pierwszeństwo na światłach. Słuchajcie, hit w Piasecznie pod Warszawą. Dużych rozmiarów zwierz postanowił wpaść przez okno do jednego z tamtejszych domów. I co ciekawe, łoś wlazł do środka, coś tam się pokrzątał, no i bezczelnie wyszedł. W sieci macie nagranie, także możecie sobie nadrobić, ale mnie to zastanawia, po co on tam w ogóle wlazł, dosłownie. No i moim zdaniem to on szukał czegoś na wynajem, ale jak zobaczył ile kaucja, to stwierdził, że nie da się zrobić w łosia. Wiecie, teraz wszędzie to ukryte.

0: ale też możecie czuć się w pełni bezpiecznie, bo zadbam o was muzycznie, żeby było, no nazwijmy to, nie bójmy się tego, grubo.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Bibi Rexa, Faithless i New Religion. No i takie New Religion, myślę, że jest szansa, że usłyszymy podczas tego weekendu na Tomorrowland, no bo Bibi Rexa ma się tam też przecież pojawić.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz pozłacane kolczyki Sadwa tylko 179,10. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 199 zł. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych

0: kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: O reklamie.

0: idę w melo.
1: Tak jest, 19 na zegarach Adi po tej stronie. Zaczynamy, podkręcamy wszystko to, co lubicie najbardziej, żebyście mieli wieczór niemalże idealny. Słuchajcie, do 22 serwujemy to, co lubicie najbardziej. Bibi Rexha i Faithless New Religion, od tego zaczynamy. A za chwilę ważne pytanie do was, także miejcie telefon z WhatsAppem gotowy.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: Bibi Rexha, Faithless New Religion. Raz jeszcze to podkreślę, bo nuta jest przecudowna.

David Guetta, pan Alok i Run Run River w Meloradio. Angels Above Me, 9 minut po 19. Taka prośba, bo jeżeli braliście udział w Szybkiej Kasie, to fajnie by było, żebyście mieli telefon gdzieś pod ręką, bo bardzo się może przydać. Tak tylko mówię, potraktujcie to jako, że jestem miły. Winaj, I was made.

0: Bo w życiu to nie zawsze chodzi o to, żeby tylko dawać. Czasem wystarczy też brać. Lambery, ostatni most w Meloradiu i 18 minut po 19. Tak, podkręcamy tempo. I tak, brać można, ale teraz akurat to my będziemy dawać.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Ale jazda. No właśnie, 200 zł chętnie rozdam. Kto to weźmie? Mam nadzieję, że Ola, do której właśnie teraz dzwonię. Czekamy jak zawsze 5 sygnałów. Ola, dawaj, odbieraj. Mamy pierwszy. Odbieraj, bo chcę ci dać 200 zł, na co tylko będziesz chciała. Mamy drugi sygnał. Halo, dzień dobry, Zakład Stolarski z tej strony.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy z Aleksandrą mam przyjemność?
2: Tak.
0: Zamawiała pani szafę?
2: Nie.
0: A zamawiała pani 200 zł od Meloradia?
2: O, super!
0: O!
2: Dzięki!
0: Słuchaj, ty, poczekaj, hola, ja wiem, że wszyscy chcą pieniądze, ale my tu musimy najpierw poplotkować trochę, poznać się, dać trochę smoltoku. Co tam robisz, powiedz?
2: A właśnie gotuję kolację.
0: I co będziemy jedli?
2: Kurczaka z makaronem.
0: O Jezu, białeczko, świetnie, bardzo się cieszę. A powiedz mi hipotetycznie, jakby ktoś ci dał te 200 zł, to na co byś wydała?
2: Kupiłabym maszynkę do lodów, takich domowych. Sam raz na nadchodzące upały.
0: Mm-hmm. Słuchaj, przepraszam za to pytanie, ale muszę je zadać. Czyli to jest maszyna, która robi loda?
2: Słucham?
0: Czy to jest maszyna, która robi loda?
2: Lody!
0: No, to jeszcze robi 200 zł, masz kasę, brawo!
2: Dzięki.
0: Słuchaj, gratuluję ci serdecznie, fajnie, że się wszystko udało. Powiedz mi, to z kim będziesz w takim razie te lody robiła?
2: Mam nadzieję, że z rodziną, no i mężem i córką.
0: Pięknie, bardzo dobrze. Słuchaj, gratuluję ci serdecznie. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jakie macie plany na weekend w takim razie? Bo już widzę, tutaj się zbliża. To już wiem, że będzie maszyna. Będzie co jeszcze? Jakiś grill?
2: A, tak. Zapraszamy znajomych, posiedzimy troszeczkę na dworzu, także będzie, maszyna by się przydała.
0: No to wszystko już mamy. Dzięki!
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: słuchaliśmy tego na żywo. Na wyrazem z nami. Madonna, Martin Garrix i Bizarre. Tak podkręcamy tempo, 28 minut po 19. A mówię, że słuchaliśmy, no bo to było przecież na tegorocznym Tomorrowland podczas pierwszego weekendu. Słuchaliśmy tego m.in. na Mainstage. A o tym, co się będzie tam działo, no bo drugi weekend przed nami, no to wszystko usłyszycie na antenie Meloradia, bo są tam nasi ludzie. Także obserwujcie media społecznościowe Meloradia. No i słuchajcie uważnie anteny. A w tej godzinie jeszcze porozmawiamy o Ani Lewandowskiej, bo ma do nas ważną sprawę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. To jest Melo Radio. Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, a 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

Nawet nie chce mi się liczyć, ile ta piosenka ma lat, ale wrócić do niej to jest sama przyjemność. Velvet, Fix Me, 17 minut do 20. Idealnie na wieczór. Może do grilla akurat. Słuchajcie, jak dobrze wiecie, Robert Lewandowski dołączył niedawno do Chicago Bulls i tam też faktycznie żyje wraz ze swoją wspaniałą małżonką Anną. I co ciekawe, Anna właśnie wstawiła na swojego Instagrama zapytanie: hej wszyscy, gdzie w tym Chicago polecacie poćwiczyć? No jestem pewny, że padło wiele wyśmienitych propozycji, ale moim zdaniem to warto poćwiczyć w domu, tanio i z pomysłem. Jest wiele sposobów na to, by zrobić fajne ćwiczenia, cardio i nie tylko. Jest taka aktywność, która w okolicach 20 minut, jeżeli jest wykonywana, to potrafi spalić 346 kilokalorii. Dobrze powiedziałem? Kalorii chyba samych, nie kilokalorii. Takim jestem specem od siłowni. Ale co? One Republic, In Your Eyes, już teraz w Melo.

0: Another Talk to You w Melo Radio. 7 minut do 20. Podkręcamy tempo iście wakacyjnie, tak żeby wszyscy mieli dobry vibe, dobry humor. I o to przecież chodzi, bo dzisiaj mamy czwartek, to już jest prawie piątek, trzeba już odliczać i przypomnieć sobie o tym, że weekend jest blisko, to człowiekowi humor się poprawi. To momentalnie. A w tej godzinie muzycznie będzie genialna nutka.
1: A już o 20 zagramy.
0: Co ja gadam, jakie w tej godzinie o 20? Lumix, Self-Aware.

0: finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.

0: 21. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym filmie.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Idę w melo.
4: Tak jest, wszystkie rączki w górę i mówimy siemanko, jest 20 na zegarach, idę w melo, ja jestem Adi i zapraszam was do tego, żebyśmy poszli razem. W tej godzinie będę potrzebował waszej pomocy, no bo nic bez was, zresztą o tym wy doskonale wiecie. Lumix Self-Aware, od tego zaczynam i tylko przypomnę, że to jest nuta, która tydzień temu w 30 Meloradia zgarnęła miejsce pierwsze. Czy tak będzie podobnie i w tym? Meloradio.pl, wy głosujecie, wy decydujecie.
3: Meloradio, idę w melo.

Ależ ten bas się tutaj nosi. Axwell, Bon, Whatever Tears You On. Tak gramy w Melo Radio na 16 minut po 20. Idę w Melo, a wy idziecie razem ze mną i będę miał do was teraz jedną mega ważną prośbę. Aż musiałem odkrząknąć, przepraszam. Słuchajcie, no bo tak się zastanawiam. Jesteśmy tutaj wszyscy razem, dobrze się bawimy, leci fajna muza. Ale gdzie słuchacie Melo Radia? To jest świetne pytanie, bo możecie słuchać, nie wiem, możecie być w Kielcach, możecie być w Katowicach, możecie być w Kiblu, możecie być wszędzie, a ja po prostu chcę to wiedzieć. WhatsApp Melo Radia, czekam na głosówki. Z naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czekam, chętnie przekażę to dalej, zmotywujemy innych do tego, by się ruszyć i zrobić coś szalonego. Tymczasem Galantis i No Money. Melo Radio. A jak you don't have money, to szybka kasa. Meloradio.pl.

0: Mam z tym numerem szczególne wspomnienie, ale kiedyś wam powiem. Florida, Sia, Wild Ones, tak podkręcamy tempo. 29 minut do 21. Pytałem, gdzie słuchacie Meloradia. Pozwoliłem sobie poprosić was o głosówki na WhatsAppie. Damian!
1: W garażu.
0: No tak, trzeba trochę pomajstrować, wiadomo.
2: No ja jak zwykle w podróży, no bo gdzie?
0: No to szerokości, przyjacielu. Michał?
3: No ja generalnie słucham Meloradia w domu, ale trzymam kredens, bo leci pomocy.
0: Kredens leci. Uważajcie na siebie, cokolwiek robicie i ponawiam pytanie, gdzie słuchacie Meloradia? Czekam na głosówki, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Jak dobrze przyjść do pracy, ile plotek można usłyszeć. Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel w Meloradiu. Podkręcamy tempo, 16 minut do 21. Pytacie, jakie ploty? No na przykład takie ploty, gdzie słuchacie Meloradia.
1: Oj, Melo, słucham nawet na saunach.
0: I to na kilku w dodatku i to mi się bardzo podoba, rewelacja. Co dalej?
2: Na działce. Gotuję gruchóweczkę na ognisku, na palenisku.
0: Stary, zazdroszczę. Taka gruchóweczka o tej porze, no to jest istnie po prostu marzenie. A wy, gdzie słuchacie Meloradia, dajcie znać, jeszcze coś zagramy. Sandra, Linky, Play My Drum. Ja na swoim bębnie, mając na myśli brzuch, też mogę zagrać.

Takiego domku przy oceanie życzę wam, życzę mojej wydawczyni Karolinie i naszemu specjaliście misyjnemu Jeremiemu, który właśnie sobie poszedł na Open Space. Słuchajcie, zaczynamy już za dosłownie moment Sunrise On Air i możecie być pewni tego, że wloty na Sunrise'a faktycznie będą. Słuchajcie uważnie, warto.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert.

0: Expert i na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. O reklamie.
2: Sunrise on Air w Melo Radio.
3: To się dzieje, siemanko, i po tej stronie czas na Sunrise on Air i mam dla was trzy podwójne zaproszenia na Sunrise Festival na niedzielę 2 sierpnia i teraz sprawa jest bardzo pilna, bardzo ważna, bo musicie odpowiedzieć na pytanie, jeśli chcecie się tam pojawić. Co zawsze musicie ze sobą zabrać na festiwal i dlaczego? Czekam na najkreatywniejsze propozycje. WhatsApp Melo Radia. Proszę bardzo, głosóweczki czekamy i gramy sety od Matysa.
2: Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Matys dba o dobrą energię podczas Sunrise Sonar. Tak podkręcamy tempo. 15 minut po 21. Pytaliśmy o must have tego, co można zabrać na festiwal. I dlaczego też? No i mamy różne propozycje z WhatsAppa Melo Radia, w tym między innymi coś od Asi. No to dawaj.
1: Cześć, z tej strony Asia. Siema. Ja zawsze ze sobą na festiwal zabieram wachlarz, żeby się ochłodzić z emocji. I dodatkowo zawsze przy sobie muszę mieć plasty na obdarte stópki.
0: No, zdecydowanie wiadoma sprawa. Słuchaj, to ja mam dobre wieści, to weź, zrób też miejsce na podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na niedzielę, na 2 sierpnia. Gratuluję, brawo! Słuchajcie, ale spokojnie, bo jeszcze 2 podwójne zaproszenia na Sunrise Festival na niedzielę 2 sierpnia mamy do zdobycia, a jeżeli je chcecie, no to odpowiedzcie na pytanie. Co zawsze musicie ze sobą zabrać na festiwal i dlaczego? Czekamy na najkreatywniejsze propozycje. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl. I dodam ważne info, prosimy o głosówki.
2: Meloradio, Sunrise on Air. Sunrise on Air.

0: Sunrise on Air w Melo Radio.
1: Tu Melo, dwa podwójne zaproszenia na Sunrise Festival na niedzielę 2 sierpnia. Co zawsze musicie ze sobą zabrać na festiwal i dlaczego? No właśnie, Kuba!
2: Ja to zabieram dzisiejszy wynik rezonansu magnetycznego, jakby ktoś się pytał, dlaczego tak tańczę.
1: Stary, to spakuj jeszcze podwójne zaproszenie, bo jest twoje, śmigasz na Sunrise Festival, czego ci zazdroszczę i gratuluję w tym momencie. Słuchajcie, jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival zostało, przypomnę, na niedzielę 2 sierpnia, a jeżeli chcecie je zdobyć, dajcie znać, co zawsze musicie ze sobą zabrać na festiwal i dlaczego. Głosówki na WhatsAppie Meloradia, a nasz WhatsApp na meloradio.pl.
0: Meloradio. Sunrise on Air.

0: to Matis v Meloradio.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: Co zawsze musicie ze sobą zabrać na festiwal i dlaczego? Pytaliśmy was i prosiliśmy o głosówki na WhatsAppie Meloradia. No, nagroda jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa, bo jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na niedzielę, na 2 sierpnia. Ewa?
2: Najważniejsze to zabrać dobre nastawienie i profilaktycznie poncho przeciwdeszczowe. No bo przecież nie ma złej pogody na festiwal, tylko są źle ubrani ludzie.
0: No jasne, że tak. Słuchaj, mam dla ciebie dobre wieści, bo to podwójne zaproszenie jest twoje, także gratuluję ci, Ewa, baw się dobrze. A my gramy dalej, to co będziecie mogli poczuć podczas tegorocznego Sunrise Festival.
1: Obudź lato. Sunrise.

0: Tego możecie być pewni, że nie zabraknie takiego vibe'u, takiego klimatu podczas Sunrise Festival. A to był Sunrise On Air, Hadi z tej strony. Dziękuję bardzo, kłaniam się, jutro po 18 wracam do was z 30 Meloradia i wieloma innymi atrakcjami. No bo będzie się działo. Będziemy też relacjonować dla was to, co się dzieje na Tomorrowland podczas drugiego weekendu. Do usłyszenia. Siemano.
1: One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

20. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

siostry, wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Czy to największy viral tych wakacji? W oryginale to nostalgiczny numer na smutne wieczory, a Lumix zrobił z tego prawdziwą klubową petardę. Self-Aware to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A z tej strony serdecznie zapraszam.

Marki z Markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

jest piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?